fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroman raspun, krystalne boje glasa. Monserrat, szaban, bandana, Nike. Za mene dole leżecia, amor, pramasa. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroman raspun, krystalne boje glasa. Monserrat, szaban, bandana, Nike. Za mene dole leżecia, amor, pramasa. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Pametan lijek.

się twój zapiewanie da. Żyjemy w pekaniu, rambo tysiąca. Ugaciama twoim, unie budziewa. Łódka kosa w uszu, dostawi para. Puszczę ume pekory, dać głupi mi cigara. Evo me, evo me kao invalid rada, promuko, pukla žica i lud.